I'm only joking. Nesłyszę temu całkiem tej. Małku sled gier gjovden. No i sled gier gjovden. Pekariłeś, da. A sam małku neorientiram w tej rauty.